0: Wtorek, 5 maja, Jakub Kirszt. Zapraszam na serwis. A zaczynamy od spraw chorzowskich. Prezydent Szymon Michałek poinformował, że dziś otwarto przejścia przez pawilony pod estakadą. Prace remontowe na obiekcie zakończą się do 4 czerwca, a ich ukoronowaniem będzie otwarcie estakady dla ruchu samochodowego i tramwajowego z ograniczeniami wynikającymi z opublikowanej w kwietniu ekspertyzy. Jak przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór, wszyscy polscy pasażerowie wycieczkowca na Atlantyku, gdzie potwierdzono zakażenie hantawirusem, czują się dobrze i nie potrzebują pomocy medycznej ani konsularnej. WHO informuje o 3 zgonach na statku. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariusza Wołosza i Rady.
1: Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist. Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Nyanyi.